jak ty slova neholosení, nesú narcízy svitlo oky, u našu osení z vesmi, zhadalo sa, zhadalo znovu, cvili narcízy na vikiní, i v pelustkách древічні слова сказала пошепки мені.